A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01

0: czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swym strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Same hity. Radio.

Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu.

0: FM.
1: Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: Kiss FM Kraków.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

I've been fighting.

0: shops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Halo. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
9: Skoda.
10: To jest lek!
11: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
10: Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
11: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
16: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. To jest radio KIS FM.

0: reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
5: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
6: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
5: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
6: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
5: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
7: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: blastcast.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Po reklamie. Radio.

0: by AI.
1: Cześć, jest siódma. 15-letni napastnik ze szkoły podwyżkowej może odpowiadać za swój czyn jak osoba dorosła. Decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Nastolatek zabił wczoraj woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Według policji to były uczeń tej szkoły. Atakował na oślep. 15-latek miał na głowie kask z kamerą. Potrzebna będzie teraz także opinia biegłych w sprawie jego zdrowia psychicznego. W nocy znów pojawiły się alerty. To w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Zagrożenie minęło około pierwszej. Wielkie rządowe inwestycje mogą mieć wielkie poślizgi. Według Pulsu Biznesu port Polska nie zostanie oddany do 2032 roku. Opóźnić się może też elektrownia jądrowa. Robert Więckiewicz uhonorowany w Łódzkiej Alei Gwiazd. Aktor odsłonił wczoraj swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dzisiaj zmiany na węźle Grębałów. Około południa otwarte zostaną w pełni wjazdy na rondo i niemal wszystkie zjazdy z niego. Nadal zamknięty będzie zjazd na przebudowywaną ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu. Jadąc Łowińskiego od Mistrzejowic i jest siódemką od Nowej Huty, będzie można przejechać jezdnią drogi ekspresowej pod rondem.
2: Bezpiecznej podróży życzył sponsor programu. Właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Zgodnie z zapowiedziami po wielu pięknych, ciepłych dniach mamy ochłodzenie. No i dzisiaj w Krakowie maksymalnie na termometrach do 14 stopni Celsjusza. Już teraz o poranku dyszka na termometrach. W ciągu dnia ta temperatura jeszcze o kilka stopni podskoczy. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, raczej dzisiaj bez opadów deszczu. Ciśnienie mamy nadal dosyć wysokie, powietrze w normie. No hello.

20. No do tej godziny to chyba się wszyscy rozbudzą, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers and good mood w Radiu Kiss FM. Bo na sam początek tej godziny Bambi i BDOS, czyli absolutna nowość z dzisiaj. Posłuchajmy.

0: w Radiu Kiss FM, 11 minut po siódmej i może nie California Love, ale troszeczkę newsów z Love Story z Polski, bo Klaudia Urzędowska, czyli świeżo upieczona Izabela Łęcka z Lalki, jest zakochana. Jej wybrankiem jest Piotr Domalewski, reżyser Cichej Nocy czy Hiacynta. No i jest starszy od aktorki o 11 lat. I najlepsze jest to, że ich historia zaczęła się dokładnie tam, gdzie oboje czują się najlepiej, czyli na planie filmowym. Poznali się przy pracy m.in. przy Ministrantach, no i wygląda na to, że z zawodowej chemii zrobiła się taka, wiecie, chemia na serio. Oboje raczej nie wystawiają swojego związku na światło dzienne, więc tutaj mamy zasadę mniej Instagrama, więcej prywatności i chyba właśnie dlatego ten romans robi takie zamieszanie w sieci.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: So good już teraz.

0: 21 minut po 7 i powoli się rozbudzamy, bo jeszcze w tej godzinie same takie bangery. Będzie Liwka, będzie Adela, będzie też Turbo, Fiszek z jego nowością. Słuchajcie, będzie naprawdę sztos. Dzień dobry.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
19: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
0: Panie Pascalu,
7: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.

0: 28 minut po siódmej i to czas na nasz codzienny daily reminder. Słuchajcie, zegnijcie palec, jeśli, uwaga, będzie edycja, czy wzięliście ze sobą wszystko z domu. Śniadanie, okej, woda, kawa, klucze, telefon i portfel. Jeśli macie to wszystko, to nic wam więcej w ten piątek nie potrzeba. Poza tobą nic, Liwka, już teraz.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Spokojnie uzbiera, mamy 7:38. Jeżeli scrollowaliście ostatnio TikToka, najprawdopodobniej wyskoczyła wam para, przy której pomyśleliście, co tu się dzieje. I to prawdopodobnie była Margareta i Mahomet. No ich relacja z Kocha Elbo Wróć właśnie robi niezły viral. 32 lata różnicy, różne języki, a mimo to oni twierdzą, że uczucie jest jak najbardziej prawdziwe. Oczywiście internet ma już swoje teorie i część komentujących zastanawia się, czy Mahomet nie jest z Margaretą dla wizy. Ona jednak odpowiada krótko, tyle czasu udawać się nie da. No i szczerze, ja tam bardzo lubię ten content, więc niech nigdy nie przestają.
1: Margareta i Tunizja, Tunizja smile. Margareta Polanda, Tunizja kraj.
2: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

Za 15 minut mamy już godzinę 8, a przed nami jeszcze w tej godzinie Generation Youngling czy Izabella Rossa, ale będzie też ploteczka ze świata influ. Będziecie ze wszystkim na bieżąco, także nie bójcie się, bo ktoś naprawdę wyjątkowy ma dzisiaj urodziny. Za chwilę wam

0: to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
6: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Teraz ostatnia reklama.
9: Psst, cześć, to influencer, ten od cen.
10: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: totalnie trenduje na socialach i ja się wcale nie dziwię, a tak jak wam obiecałam, zdradzę wam, kto dzisiaj ma urodziny. Uwaga! Skolim kończy 30 lat, z tej okazji z dziką rozkoszą zaśpiewam mu 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Skolimku, kochany, żyj nam w tej temperaturze 200 lat, a ja opowiem wam po 8, jak Skolim urodziny wczoraj świętował, bo był burmistrz Festen Fani. No, było naprawdę na pełnej, także nie mogę się doczekać, aż wam o tym wszystkim opowiem.
1: Hey, Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: Już teraz Izabella Rossa, I'm yours. No, na TikToku mam to wszędzie, wy chyba też, co?

0: praktycznie 8, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM. Sprawdźmy, co się dzieje w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 8. Maksymalne ceny paliw poszły w górę. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6,90, a diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Każdy przypadek zatrucia żywnością czy suplementami jest badany pod kątem sabotażu. Produkty są wycofywane, a sklepy kontrolowane. Główny inspektorat sanitarny chwali się m.in. wyspecjalizowanym laboratorium do badań w Lublinie. Zapowiada też kolejne zakupy sprzętu. Masowa awaria sieci telekomunikacyjnej w całej Norwegii. Doszło do niej wczoraj po południu. Nie można było dodzwonić się nawet do służb ratunkowych. Kanadyjska poetka Anne Carson, tegoroczną laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, została nagrodzona za to, że stworzyła nowe formy literatury współczesnej. To autorka, która łączy poezję, prozę, dramat oraz zainteresowanie literaturą i kulturą antycznej Grecji.
3: W niedzielę w Krakowie druga tura wyborów prezydenckich, ale także Krakowia Półmaraton Królewski. No i to spowoduje utrudnienia w ruchu i czasowe zamknięcie części ulic na trasie biegu. Dziś w południe zmiany na węźle Grembałów, otwarte zostaną w pełni wjazdy na rondo i niemal wszystkie zjazdy z niego.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Możemy więc planować już też weekend. Co do pogody, no to będzie nieźle, choć niestety już nie tak ciepło jak w ostatnich dniach i dwójki z przodu nie będzie. No ale dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 14 stopni Celsjusza. Mniej więcej taka temperatura będzie także w weekend. Piątek pogodny i słoneczny z umiarkowanym zachmurzeniem, ale bez opadów deszczu. Wiatr słaby, a ciśnienie spadło.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Świrki moje kochane, 7:58 to idealna godzina na to, abyście z dobrym humorem zrobili Radio Kiss FM trochę głośniej, bo już za moment weekend. No już bliżej niż piątek się nie da, kto czekał tak samo jak ja, a więc całą moją ekscytację na nadchodzący wolny weekend wylewam w najlepsze bęgery na playce, najciekawsze plotki i żarty. Wy wiecie, jak dobrze, że na siebie tutaj trafiliśmy.
1: Radio Kiss FM. To jest radio.
0: A jeżeli wy chcecie opowiedzieć, jak wam mija piątek, 321-321-222, dzwońcie do nas.

0: Rings w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, podałam wam nasz numer 321-321-222 i wy dzwonicie do nas. Mam właśnie słuchaczkę Wiolę. Cześć, Wiola! Halo, halo, Wiolu, czy jesteś z nami? Halo, halo? Słuchajcie, jednak nie mamy Wioli teraz na antenie, ale ja wam powiem, co mi Wiola powiedziała przed chwilą. Ona wstała o 6, mimo że nie musi iść do pracy ani nic, ale jej roczny budzik ją obudził i słuchajcie, ani nie ma teraz drzemki, ani nic, więc niestety ona będzie miała dopiero drzemeczkę później, także taki roczny budzik myślę, że jest takim najlepszym, który zawsze was w ten piątek w wolny poranek obudzi, ale to nic, dzwońcie do nas nadal 321-321-222. Ja powinnam zaraz ogarnąć, jak się odbiera te telefony. Słuchajcie, miejcie do mnie taki... Halo, Wiola?
1: Jestem.
0: Yes, udało się! Wiola, po minucie nam się udało. Ogarnęłam, jak się odbiera telefon na antenie. Wiola, opowiedz nam, co u ciebie? Czemu nie śpisz w ten piątek?
1: Bo mam takiego rocznego skarba, który codziennie o 6 rano wstaje dosłownie jak zegareczek, nawet po nieprzespanej nocy, ale na pocieszenie po 9 ma drzemkę, a ja razem z nią.
0: Okej, czyli jeszcze planujesz dzisiaj drzemeczkę, to nie jest tak, że będziesz
1: na pełnych obrotach.
0: Bardzo dobrze, słuchaj, popieram ten plan. W takim razie trzymamy kciuki, żeby twój piątek był piękny, no i żebyś się wyspała, nie? No bo to tak jednak trzeba troszeczkę przed tym weekendem, nie?
1: Oczywiście.
0: Ściskamy cię. Ściskamy cię, buziaczki, Wiola. Pa, pa.
1: Dzięki, pozdrawiam, pa!
2: Radio Kiss FM. To jest banger.

Swift i Patient Zero w Radiu Kiss FM, 21 minut po 8 i ostatnio chyba mój ulubiony węgierek na antenie Radia Kiss FM, chociaż jest ich całkiem sporo, bo jeszcze w tej godzinie Stop the Wedding, będzie Gibbs, Kukon, Jonathan, będzie Rose, będą same sztosy, które lubicie najbardziej, także nie opuszczajcie nas daleko, Radio Kiss FM, only drops and bangers. Radio

0: Drops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
7: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu,
13: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
17: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
18: Teraz ostatnia reklama.
19: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
18: Po reklamie. Radio Kiss FM.
20: No, dzień dobry, słuchajcie, mamy 8.28 i troszeczkę taki przypał, bo właśnie przyszedł mi mail ze szkoły, z mojej uczelni, że mam za pół godziny szkolenie biblioteczne. Adi, dlaczego się śmiejesz?
21: Śmieję się dlatego, że chyba fajnie jest być studentką, nie? Wiesz, tak możesz studiować, masz zniżki, o. Szkolenie biblioteczne!
20: O, tak, zniżki są bardzo fajne.
21: Czekaj, jakby tak? Czego ty się tam nauczysz? Czy co, pójdziesz sobie może wziąć książkę, czy jak nie wziąć książki, jak ją oddać, jak jej nie oddać?
20: Wiesz co, ja mam nadzieję, że się może nauczę czytać po prostu.
21: A nie, to też jakby okej, super.

0: Rosé i New Trick w Radiu Kiss FM, 38 minut po 8. No i z Colim, który właśnie dzisiaj skończył 30. Słuchajcie, wygląda na to, że nie zamierzał jej świętować po cichu, bo wczoraj na imprezie były darmowe paczki, kiełbasa, piszczące fanki, a nawet było zdrówko z burmistrzem. No tak, dobrze słyszycie, 30 z Colima to nie tylko taki, wiecie, delikatny urodzinowy obiadek, taki easy, tylko na pełnej wydarzenie, które brzmi jak festyn, wesele, no i koncert w jednym. No skoro były zdjęcia, tumfanek i konkretna feta, to chyba oficjalnie możemy powiedzieć, że z Colim wszedł w tą 30 naprawdę na grubo.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

Na Imami w Radiu Kiss FM za 15 minut mamy godzinę 9, ale do tej pory zagramy wam jeszcze same hity, m.in. Temper City czy O co chodzi Lolek, Nienawidzę Warszawy, mój ulubiony numer ostatnio. No i sprawdzimy, co słychać w Dubaju, bo podobno Lil Masti chłonie tamtejszą energię i obfitość. Sprawdzimy.

0: Promocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
2: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
4: Po reklamie.

Za 6 minut mamy już 9 w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, od momentu przeprowadzki do Dubaju Lil Masti bardzo chętnie dzieli się z nami swoim życiem, mądrościami, no i obfitością. Wrzuciła na IG Story swoje zdjęcie rejestracji i cytuję: taka ładna sobie rejestracja, za kilka milionów lubi otaczać się i chłonąć tutejszą obfitość. No i z tego, co czytam komentarze, ludzie nie wiedzą, czy to fake, czy ona na serio ma to w głowie. No my słuchamy i nie oceniamy. Każdy ma taką obfitość, na jaką zasłużył, prawda?

0: prawdziwy banger, a my mamy już 9, więc to czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: W okolicach szkół są od dziś patrole policji. Funkcjonariusze będą też wchodzić do środka. To po ostatnich wydarzeniach w placówkach i niepokojących wpisach w internecie. Ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje o weryfikowanie plotek. Wszyscy jesteśmy bowiem odpowiedzialni za to, co podajemy dalej. Tymczasem Sejm uchwalił wczoraj ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Dziś ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenta miasta. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. Słowacja i Rosja wznowiły wojskowe stosunki dyplomatyczne. Informacje potwierdziło słowackie Ministerstwo Obrony. Jeśli chcecie rozpocząć przygodę w charakterze piłkarskiego trenera, wystarczy wysłać CV-ki mailem. Selekcjonera w ten sposób szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
3: Dzisiaj zmiany na węźle Grębałów. Około południa otwarte zostaną w pełni wjazdy na rondo i niemal wszystkie zjazdy z niego. Nadal zamknięty będzie zjazd na przebudowywaną ulicę Łowińskiego w kierunku kombinatu. Jadąc Łowińskiego od Mistrzejowic i S7 od Nowej Huty, będzie można przejechać jezdnią drogi ekspresowej pod rondem.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Przyjemny piątek w Krakowie, no i weekend też zapowiada się całkiem nieźle, choć już nie jest tak ciepło jak w ostatnich dniach, temperatura mocno poleciała w dół, no i dzisiaj na termometrach w Krakowie maksymalnie do 14 stopni Celsjusza, mniej więcej taka temperatura także w weekend, no może trochę cieplej. Trochę słońca, trochę chmur, raczej dzisiaj bez opadów deszczu, ciśnienie spadło.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No hello, z tej strony wasza ulubiona śpiewająca prowadząca Julia Wasielewska. Mamy 9:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM i jest totalnie easy z rana. Ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16:00. W robotę jecie i baja bongo bamboleo. Aż się podjarałam. Same bęgery, świeże ploteczki i ja. Macie tutaj wszystko do 11:00. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną, bo na sam początek tej pięknej godziny Maluma i Shakira.

0: Pink Panthers i Sexy Magic w Radio Kiss FM. Słuchajcie, Adi, nie śmiej się ze mnie, bo musimy...
1: Ty będziesz cicho mówić teraz.
0: Musimy być troszeczkę ciszej, dlatego że trwa właśnie szkolenie biblioteczne na mojej uczelni. I ja za 45 minut będę miała z niego test, Adi.
1: Słuchajcie, sprawa jest poważna.
0: Tak, także obiecuję wam, że będziemy go tutaj rozwiązywać razem, bo będzie w trakcie mojej audycji. Ale Adi, czy ty masz jakieś dobre wspomnienia z biblioteką w ogóle kiedykolwiek?
1: Znaczy, zanim to opowiem, to jeszcze mam pytanie, bo jeżeli na przykład oblejesz ten egzamin, to co, ty nie będziesz mogła wziąć książki z biblioteki, czy jak?
0: Ja myślę, że ja nie będę miała zakaz studiowania wtedy, więc musimy go stać.
1: Wasilewska, pierwsza osoba, która została uwalona przez to, że nie stała nic o bibliotece. A ja mam anegdotę,
0: faktycznie. Tak, opowiedz.
1: No. To było w podstawówce jakoś. Poszedłem do biblioteki, mówię dzień dobry, pani mówi dzień dobry. Ja mówię, ja chciałem wypożyczyć książkę. Tak? A jaką? Stary człowiek, ale może. Co ciekawe, reakcja pani była w zasadzie taka sama.
0: Słuchajcie, no to stary człowiek, ale może.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for it?

0: Happiness is so sad. 22 minuty po 9. Moje szkolenie biblioteczne nadal trwa, ale mam nowego newsa. Aga Nowakowska z Modelek pokazała się właśnie pierwszy raz wspólnie na nagraniu z Oskarem Pietruszewskim. No, para pojawiła się razem na filmiku i trzeba przyznać, że wyglądają absolutnie uroczo. Fani od razu zwrócili uwagę na ich relacje, bo wcześniej nie pokazywali się razem w socialach. Więc słuchajcie, my przysyłamy kiski, trzymamy kciuki i chociaż na deklarację jest trochę za wcześnie, to i tak wpraszamy się na ślub.
1: Radio Kiss FM.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
11: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
10: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
11: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
10: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
3: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Czyta lektor AI.

0: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
1: Tak, a co?
0: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
1: Już robię drugą.
0: Na komputer.
1: Już biorę pożyczkę.
0: Na co?
1: Na komputer, moje ty szczęście.
2: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
3: Aliorbank albo nic.
2: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Po reklamie. Radio Kiss FM.
7: 29 minut po 9:00. Czas szybko leci, słuchajcie, a ja wczoraj wieczorem zobaczyłam storkę Bianki, a Heizer oczywiście, która odniosła się do wiralowego już swojego nosowego Razem z Filipem wyjaśnili, o co chodzi. Podobno Bianka już urodziła się tak doskonała, że na przykład zamiast mówić dziewczynom, mówiła dziewczyną, a Filip musiał się tego całe życie uczyć. No i jak tutaj dziewczyny nie podziwiać, powiedzcie mi.
4: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Z Radio Kiss FM za 22 minutki mamy już 10, czyli do weekendu mamy absolutnie już naprawdę blisko. Słuchajcie, niewiarygodne, bo Kamil Uno zabrał głos w sprawie dissu nagranego razem z Damianem na swoje były partnerki z Love is Blind. Na IG wydał oświadczenie, że było to nagrywane krótko po programie, że szukał miejsca, gdzie te emocje mogą ulecieć, no i że, no słuchajcie, generalnie, że przeprasza troszeczkę za to, ale mi się tutaj chronologicznie to wszystko nie pokrywa, bo wtedy jeszcze teoretycznie Marta była z Damianem, a Damian w tej nutce Marty też nie szczędził. No i z jednym zdaniem tego przydługiego oświadczenia się niestety zgodzę. Dajcie już sobie wszyscy po prostu święty spokój.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: Za 14 minut już 10. Słuchajcie, a jeszcze przed nami w tej godzinie oprócz samych bęgarów będzie horoskop dla byków. Także jeśli są tu jakieś byki, to nie odchodźcie daleko.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochody-allegro.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Teraz ostatnia reklama.
18: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
19: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
18: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
19: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Po reklamie.

0: Bela La Rosa w Radiu Kiss FM za dosłownie prawie 5 minut, jak mamy 10, więc to czas na obiecany horoskop dla byka. Dziś przestajesz czekać, bierzesz to, czego naprawdę chcesz i robisz to bez pytania o zgodę. No, byk i ostro, siostro.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for

0: ponieważ to jest klimat. Słuchajcie, zbliżyliśmy się już do tej 10, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 10. 9 prokuratorskich zarzutów i wniosek o areszt. To dla 19-latka, który w szkole w Ostrołęce i jej pobliżu ranił nożem 9 osób. Jakub Z. odpowie za usiłowanie zabójstwa, także przy użyciu materiałów wybuchowych. Jak mówi Elżbieta Edyta Łukasiewicz z ostrołęckiej prokuratury, w jego plecaku był ładunek o dużej sile rażenia. Uczniowi klasy maturalnej grozi dożywocie. Będzie krajowy trening rodzinny z reagowania w sytuacjach kryzysowych. Informuje o tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zorganizowany zostanie 17 października w szkołach i innych miejscach publicznych. W zbiorniku retencyjnym Husinec w Czechach nie ma już zapasów. Wczoraj osiągnął najniższą dopuszczalną objętość. To 30 tysięcy metrów sześciennych wody. Pingwiny topią śniegi Antarktyki. Ich odchody dostarczają nawozu jednokomórkowym glonom, zielenicom. Zjawisko opisali naukowcy.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio, 31 szkół w samym Śródmieściu zostało już od rana skontrolowanych przez policjantów w Krakowie. To w związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami w szkołach w Polsce. W całym Krakowie policjanci pojawiają się w szkołach, rozmawiają z pracownikami, jest też więcej patroli wokół placówek. Ważne wieści dla kierowców. Około południa na węźle Grębałów zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. O szczegółach mówi Kasper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Po pierwsze, na rondzie otworzone będą prawie wszystkie zjazdy, wyjątek to zjazd na ulicę Łowińskiego w kierunku Nowochódzkiego Kombinatu. Tutaj ciągle trwa przebudowa tej ulicy. Ten zjazd będzie zamknięty, ale poza tym rondo będzie już funkcjonować praktycznie w sposób docelowy.
3: Pod rondem otwarta zostanie także jedna jezdnia S7. Pod koniec października Generalna Dyrekcja chce umożliwić przejazd po estakadach drogi ekspresowej. Ostatni dzień kampanii wyborczej. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przekonują jeszcze do siebie wyborców, ale debaty nie będzie. I o tym za godzinę. Zerkamy na drogi i całkiem niezłe wieści, bo ten poranny szczyt nam się już przewalił i możemy w miarę spokojnie i płynnie przejechać się przez Kraków. Weekend przed nami, mam nadzieję, że macie jakieś fajne plany. O pogodzie za moment. Ważne wieści natomiast w newsach będą dla kierowców, jak chodzi o węzeł Grębałów.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: W Krakowie pogodna, ale z chmurami. Na szczęście według zapowiedzi speców od pogody raczej nie powinien padać deszcz. Zresztą weekend też będzie niezły. Co prawda ta temperatura mocno poleciała w dół, więc jak przyzwyczailiście się do dwójki z przodu na termometrach, no to małe rozczarowanie, bo dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 14 stopni Celsjusza. Wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie spadło.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: No dzień dobry, ostatnia godzina challenge'u, zabawa w radio przed weekendem trwa. Jest już, są już 3 minutki po 10. Weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To nasz kolejny wspólny piątek. Cieszycie się? Bo ja się jaram jak pochodnia. Ja jestem Julka, to jest Radio Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip. I to trenduje tylko i wyłącznie. Nastrajamy się w ten piątek, bo nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze? Hello! Bo już na sam początek tej godziny...
1: Drops and bangers. To jest Radio Kiss FM.
0: Drops and Bangers i Taylor Swift. Ten numer ma ponad 36 milionów wyświetleń na Spotify'u. Także myślę, że go znacie, a jeżeli nie, no to on naprawdę trenduje, więc róbcie głośniej.

0: No i słuchajcie, drama książulowa się naprawdę rozkręca. No chyba jest największą dramą, jaką Szymon miał w ogóle w swoim życiu. I tym razem nie chodzi o restaurację, tylko o jego własną pizzę. Twórca wypuścił mrożoną Muala pizzę, która od przedwczoraj jest dostępna. Cena 25 zł. I tutaj właśnie internet chyba odpalił się przez to najmocniej. No bo książulo przez lata budował markę na szczerych recenzjach, unikał gastronomicznych współprac, a teraz część fanów zarzuca mu hipokryzję i po prostu sprzedanie się. Efekt? W zaledwie 2 dni książulo stracił około 20 000 subskrybentów i nawet jeden z lokali, który miał jego słynną naklejkę Muala, zdecydował się ją zdjąć. No, mi jednak chłopa trochę szkoda. On chciał zrobić tylko pizzę, a ludzie reagują przynajmniej tak, jakby szykował minimum napad na bank. Ale według niektórych to byłoby lepsze niż ta mrożonka.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: masz ze mnie tu.
1: No to jest naprawdę wspaniały nowy numer Bambi i B2S Cyrk. Słuchajcie, dzisiaj od 18 do 19 jest również Kiss Music Friday i będą same takie nowości przez godzinę. Wszystko, co wyszło właśnie dzisiaj, a Bambi i B2S z tym numerem już na pewno wejdą do nas na playkę na stałe.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Czemu to czynisz?
4: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
4: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Castorama.
10: Teoria
8: i praktyka.
10: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
8: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
12: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pan zalecę. Pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena. 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
22: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
0: Teraz ostatnia reklama. Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
1: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM.
23: No dzień dobry, mamy 10.29 i dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pisania Listów, czyli święto czegoś, co kiedyś było podstawą

ma zupełnie inny level, tylko pojawia się jeden problem. Do kogo napisać list, skoro wszyscy mamy Instagrama, TikToka i Facebooka? No może właśnie dlatego warto dziś zrobić coś oldschoolowego i napisać do osoby, do której normalnie wysyłasz hej, co tam, takie wyzwanie dziś wam rzucam. W poniedziałek sprawdzimy sobie rezultaty. Powodzenia!

0: Kate Sun i Zara Larsson w Radiu Kiss FM. Mamy 38 minut po 10 i nie bójcie żaby, spokojnie będzie suchar od waszej ulubionej prowadzącej i również od 14 Daria i Niko wjadą tu na pełnej, także myślę, że będziecie mieć naprawdę wymarzony piątek.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

nawet powiem wam, nie, za 14 minut mamy 11, no ten czas naprawdę szybko leci, więc ja niedługo się będę z wami żegnać, ale nie bójcie się, bo zostawiam was w naprawdę dobrych rękach od 14. Darka i Niko rozgrzeją was na pełnej, a od 18 do 19 Kiss Music Friday, czyli same nowości, które wyszły dzisiaj w nocy, także będziecie pierwsi, no i my w sumie przy okazji też. Radio

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie, jakie to składniki?

0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Wisk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Z swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca Tauron Arena Kraków.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
2: masz. Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
3: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
7: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.

0: Wam, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy codziennie wasza ulubiona prowadząca sprzedaje wam suchara i słuchajcie, musiałam się naprawdę natrudzić, żeby sobie go przypomnieć, ale już wam go mówię. Czy wiecie, co mówi informatyk, który dostaje dysk na urodziny? Dziękuję za pamięć.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: mogłam wymarzyć. Słuchajcie, zbliżamy się już do 11 i ze mną słyszycie się w poniedziałek, a z Darką i z Nikodemem już od 14. Czas na update Radia Kiss FM. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 11. Policjanci skontrolowali już ponad 10 tysięcy szkół w całym kraju. W związku z groźbami ataków zamieszczonymi w sieci zatrzymali też 10 osób. To już tydzień nowej odsłony rządowego programu Ceny paliwa niżej. Kierowcy mogą nieco odetchnąć, ale sytuacja na rynkach jest nadal wyjątkowo niestabilna. Jak mówi Rafał Zywert z BM Reflex, co prawda rynek odsunął się od szczytu, ale sytuacja na rynkach światowych jest jeszcze daleko od normalizacji. Dziś za litr benzyny płacimy maksymalnie 6,90, a oleju napędowego 7,82. Ukraina przechodzi znowu na grafik wyłączeń prądu. To z powodu kolejnych ostrzałów sektora energetycznego. Piotr Zieliński z dwiema nagrodami podczas Premio Gentleman. Gala promuje postawy fair play w świecie futbolu. Piłkarz otrzymał nagrodę Gentleman Inter i statuetkę za najpiękniejszego gola.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Chudzio. Ostatni dzień kampanii wyborczej przed drugą turą wyborów prezydenckich. Kandydaci spędzają go w terenie na ostatnich rozmowach z mieszkańcami. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę będziemy wybierać między radnym miejskim Łukaszem Gibałą, a senator KO Moniką Piątkowską. Przed drugą turą nie doszło do publicznej, transmitowanej w mediach debaty kandydatów. Mieli różne wizje takiej debaty i nie porozumieli się w tej sprawie. A w niedzielę oprócz wyborów też Krakowia półmaraton królewski. Weźmie w nim udział 18 tysięcy biegaczy. Na trasie biegu spodziewajcie się utrudnień i czasowego zamykania ulic. A Muzeum Narodowe w Krakowie otworzyło nową wystawę. Obywatelka Cepelia. Są meble, tkaniny, ceramika, a także przedmioty znane z domów. Mówi dyrektor muzeum Andrzej Szczerski.
4: Już sam fakt, że Cepelia znajduje się w Muzeum Narodowym, jest swego rodzaju zaskoczeniem z pewnością dla wielu, a my właśnie pokazujemy, że to jest ten fragment, który zasługuje na uznanie jako część polskiego kanonu artystycznego.
3: Obywatelka Cepelia w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie dostępna do lutego przyszłego roku.
5: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
3: Przyzwyczailiście się do wysokiej temperatury i dwójki z przodu na termometrach, no to dzisiaj małe rozczarowanie was spotka, bo maksymalnie w Krakowie do 14 stopni Celsjusza. No i generalnie następne dni już właśnie z taką mniej więcej temperaturą. Pogodnie z zachmurzeniem dzisiaj w Krakowie, ale na szczęście raczej bez opadów deszczu. Wiatr wieje słaby, momentami może być trochę mocniejszy, a ciśnienie spadło.
5: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
8: Nie, jakie to składniki?
7: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
8: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
7: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzer, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
15: Skoda.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Nóż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Panie Pascalu,
21: tak?
20: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
21: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
20: A to pędzę, lecę, pa!
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
23: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
24: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: Woda w Termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w Termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w Termach Bukowina.
26: Neonet, Neonet.
27: To korzyści pełen sklep.
26: Już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
28: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
26: Neonet.
0: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
5: Radio.
3: To jest radio.

0: Drops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie 3.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
18: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Już 12. Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Tegoroczną laureatką została południowoafrykańska prawniczka Navanette Navi Pillay. To za wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. A Donald Trump znów musi obejść się smakiem. Jechali ponad 270 km na godzinę i spowodowali śmiertelny wypadek. Sąd rejonowy w Stargardzie zastosował areszt dla dwóch osób, bo zarzuty usłyszeli kierowca i pasażer auta. Jak mówi Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie, pasażer auta nagrywał szaleńczą jazdę i dopingował kierowcę do zwiększania prędkości. Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Policja zatrzymała 17-latka, który miał grozić atakiem w szkole w Przasnyszu. To prawdopodobnie autor filmu wygenerowanego przez AI. Na nudę nie mogą narzekać dziś fani tenisa. Mecz Huberta Hurkacza rusza teraz. Iga Świątek powinna rozpocząć spotkanie około 13.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Paweł Chudzio. Po serii tragicznych zdarzeń w polskich szkołach, także w Krakowie policja wzmacnia patrole wokół placówek. Policjanci wchodzą też do szkół i rozmawiają z pracownikami, mówi młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z krakowskiej policji.
3: Od wczoraj policjanci pojawili się w ponad 100 placówkach oświatowych, a działania są także kontynuowane dzisiaj. Kontrole te są nastawione na zapobieganie ewentualnym incydentom z udziałem osób nieletnich.
2: Policja apeluje o czujność i zachowanie spokoju. Krakowski Wydział Edukacji skierował pismo wspierające do dyrektorów szkół i nauczycieli. Urzędnicy zwracają uwagę na konieczność monitorowania i kontrolowania osób wchodzących na teren szkoły oraz ograniczenie swobodnego poruszania się osób postronnych. Na poniedziałek kurator oświaty w Krakowie zwołał pilną naradę online z dyrektorami szkół na temat bezpieczeństwa dzieci. A jeszcze w październiku ma się odbyć 3-dniowe szkolenie dla dyrektorów z policją i strażami pożarną i miejską. Od teraz niemal w pełni przejezdne jest rondo na rondzie Grębowej. Bałów. Drogowcy otwierają łącznicę wjazdową z ronda na trasę S7 w kierunku węzła Mistrzejowice 2.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sprawdzamy jeszcze pogodę na dziś i na weekend. Dzisiaj pogodnie z zachmurzeniem, taka troszkę pogoda w kratkę, ale bez opadów deszczu. Zresztą w weekend też raczej nie powinno padać. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 14 stopni Celsjusza, a w weekend jeszcze 1-2 stopnie więcej. W weekend też będą jeździć autobusowe linie rekreacyjne, więc możecie przejechać się do Zoo albo do Ojcowa.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: coś do powiedzenia, to wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
1: Tell me what you want, want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.
2: Let's go!
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
6: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
9: Za mniej. Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
11: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem nieszczęściu. Wylałam kawę.
11: Już robię drugą.
9: Na komputer.
11: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
11: Na komputer. Moje ty szczęście.
12: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Aliorbank albo nic.
12: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
6: 15 zł.
2: Lepiej.
6: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
2: Z kuponami?
6: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Oh.
20: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Po reklamie.

Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip. Yes. Πίσω το τσεπέ, σπί, σπί.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
4: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
0: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów

0: polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Nocna prohibicja na terenie całego kraju i całkowity zakaz reklamy alkoholu. Ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm. Był niemal jednogłośny. Za było aż 400 posłów. Ponad 100-tysięczne miasto straci porodówkę. Chodzi o Dąbrowę Górniczą i Zagłębiowskie Centrum Onkologiczne. Porodów jest już o połowę mniej niż przed laty. Oddział przynosi straty, mówi rzecznik szpitala Tomasz Burek. Za ubiegły rok deficyt wyniósł 6 milionów złotych. Teraz kobiety będzie przyjmował szpital miejski w sąsiednim Sosnowcu. Ale taki stan demografii ratuje rynek pracy. Jak pisze Rzeczpospolita, bezrobocie dzięki temu nie idzie w górę. Starsi odchodzą, a na ich miejsce wciąż brakuje młodych. Niezwykła marsjańska chmura zaskoczyła naukowców. Pojawia się każdej wiosny i każdego lata. Mogą się za nią kryć egzotyczne zjawiska fizyczne.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Media Expert, taniej masz.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.
17: Skoda.
19: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
20: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
24: Netto przedstawia...
0: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
1: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
0: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
1: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
0: To może zapraszamy?
1: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Za mniej!
24: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
25: Dobrze.
24: 15 zł.
25: Lepiej.
24: 20 zł.
25: Najlepiej. Na Orlenie?
24: Ciepło.
25: Z kuponami?
24: Cieplej.
25: W Orlen witaj.
26: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
27: Teraz ostatnia reklama.
28: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
27: Po reklamie.

0: shops and bangers.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Neonet, Neonet.
19: To korzyści pełen sklep.
18: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
20: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
18: Neonet.
21: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
22: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
23: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
24: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mamo, źle się czuję.
26: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
27: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
28: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
29: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
30: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
29: Mhm, dokładkę rabatu.
28: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż

0: złotych. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: FM. Voice by AI. Yes.
1: Cześć, jest 14. Zarzuty usłyszał 17-latek, który jest prawdopodobnie autorem filmu grożącego atakiem w szkole. Dostał dozór policyjny. Hejt wylewał się na uczestników tegorocznych Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Według raportu FIFA obrażana była ponad połowa z nich. Wstępnej ocenie przez sztuczną inteligencję poddano ponad 17 milionów wpisów w mediach społecznościowych. Są nowe, maksymalne ceny paliw. Przez cały weekend, do poniedziałku włącznie, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,97, a za diesla maksymalnie 8 zł i 6 groszy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś były bardzo popularne, teraz zastąpiły je SMS-y i maile. W czasach PRL-u list docierał do adresata zazwyczaj w ciągu od 3 do 7 dni.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wybiła godzina 14 i jest to znak, że wasze ulubione duo powraca!
2: Zgadza się. On the mic, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. W tej godzinie będzie się naprawdę sporo działo.
2: Będzie się naprawdę sporo działo. Mamy dla was dużo słodkiego info, dużo ploteczek, dużo dram, ale...
1: Najważniejsze jest to, że będzie dużo...

0: Stanach, Cichosza w Radiu Kiss FM. No, słodki jest ten numer, ale aby ten dzień był jeszcze słodszy, mamy dla was słodkie info.
1: Kotka ze schroniska o imieniu Avril stała się totalnym hitem internetu, a to tylko dlatego, że ludzie zauważyli, że wygląda jak Avril Lavigne.
0: No i ja patrzę teraz na te fotki i kurczę, no coś w tym jest.
1: Spoko, ale wy się nie martwcie, do nas nikt nie jest podobny, bo żadna inna rozgłośnia radiowa nie gra takich dropów i bangerów.
0: Dokładnie.
1: Jak my.
2: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: Ale niech lato trwa jeszcze trochę, błagam.
1: Oj, to prawda, ale w ogóle mam świetny pomysł. Za chwilę też pogadamy o gwiazdach, co ty na to?
0: Zgadza się.

0: Holly Elizabeth Run Rabbit w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery u nas, ale czas na ploteczki, bo wiemy, dlaczego A$AP Rocky nie wziął jeszcze ślubu z Rihanną.
1: Wspólnie wychowują trójkę dzieci, pewnie dużo z was to wie, i A$AP powiedział, że właśnie to Rihanna nie widzi potrzeby organizowania ceremonii.
0: No i w sumie rację, no bo po co mają brać ślub, skoro żyje im się super tak jak jest? No nie trzeba robić ogromnego wesela i nagrywać go tak jak Freezy Versow.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę o ruchomej ładowności. I to nie o takiej, o której pomyśleliście. Zostańcie z nami.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Radio Kiss FM.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Woda w termach Bukowina pamięta świat sprzed 10 tysięcy lat. Płynąc przez skały nauczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
9: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez trzy pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zapraszamy do salonów Renault Andorra w Krakowie i Nowym Targu. Więcej informacji na andorra.renault.pl.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Po reklamie.
11: Radio.
12: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM, a normy? Coś takiego nie istnieje. Na trasie zatrzymano dostawczaka, którego ładowność przekroczono aż o 650%. Miał ponad 6 ton, a dopuszczalna całkowita masa pojazdu wynosiła 3,5 tony w tym miejscu.
13: No i do tego nie miał jeszcze ważnego przeglądu technicznego. No, paliwo jest drogie, no to chłop chciał sobie więcej przewieźć za jedną drogą, a to o, już wielką aferę zrobili. Ale my nie robimy afery o takie dobre numery, prawda, Nikodem?
12: Zgadza się. Czy gdybym powiększył sobie usta, wyglądałbym jak Angelina Jolie?
13: Lepiej może nie mówmy o tym, powiedzmy o Nicole Kidman.

0: Baby Doll w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bangery tylko u nas. I teraz bardzo ważna przypominajka.
1: Teraz bardzo ważna przypominajka, bo dzisiaj od 18 wjeżdża Kiss Music Friday. No i tutaj Hot Drop Alert, nie będziemy sami. Także naprawdę będzie się działo, koniecznie bądźcie z nami.
0: Radio Kiss FM. A już teraz wlatuje numer, który wyszedł od o północy, a ja go już słuchałam chyba z 10 razy. Ten duet naprawdę jest świetny, więc zróbcie głośniej. Bambi, BDOS 2115, cyrk w Radiu Kiss FM.

0: promocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Mamo, źle się czuję.
10: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
11: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
12: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
17: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
16: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
17: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
16: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Świętuj z nami 3.

0: 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
2: Tak, a co?
1: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
2: Już robię drugą.
1: Na komputer.
2: Już biorę pożyczkę.
1: Na co?
2: Na komputer. Moje ty szczęście.
3: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Aliorbank albo nic.
3: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Po reklamie.
8: Drops and bangers.

0: New Trick w Radiu Kiss FM. No ja tutaj, to jest totalny viral, ale po wydaniu swoich produktów wszyscy wróżą koniec książula. Tutaj info, ale kochani, luz raczej do tego nie dojdzie. Proszę was, już tyle influencerów miało wielkie afery w internecie, a jednak dalej działają.
1: No na przykład Wersow i afera ukradzionego loga, albo Sandra Kubicka i Macza. No wystarczy tylko, że książulo nagra jakiś smutny filmik na kanapie, przeprosi wszystkich, przyzna się do zrobionego błędu i luz, wszystko mu zostanie wybaczone.
2: Radio Kiss FM.
0: Internet szybko zapomina?
1: Ale my nie zapominamy o najlepszych dropach i bangerach. Sobel, One Day in Poland w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Generation Young Lean Storm 2 w Radiu Kiss FM. No ten numer mega trenduje na wszystkich socialach i ja już go słyszałem wszędzie i widziałem milion filmów, do których ludzie nagrywali do tej piosenki.
1: To był Storm 2, a my mamy tylko jeden numer, który jest numerem 1 i jest to update Radia Kiss FM, więc zróbcie teraz głośniej!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: I jest już 15. Utrudnienia na autostradzie A2. Jest zablokowana po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie. Zderzyły się tam ciężarówka z osobówką. Jedna osoba nie żyje. Sukces Huberta Hurkacza w Szanghaju. Po raz pierwszy w karierze pokonał legendę tenisa Nowaka Dziokowicza. 6-4, 6-3. Tegoroczny pokojowy Nobel to sygnał, jaki kapituła wysyła do Ameryki. Nagrodę dostała prawniczka i była prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy, Navanetę Navi Pillay. Zdaniem komentatorów, kapituła chciała przypomnieć wszystkim tym, którzy o pokojowym Noblu marzą, że aby go dostać, trzeba prawo międzynarodowe szanować. Drogę sprzed 700 lat odkryto w belgijskiej Gandawie. Była pod trasą tramwajową, którą właśnie modernizowano.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Minęła 15, my lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: Przygotowaliśmy dla was masę świetnych ploteczek, świetnych newsów ze świata, no i będziemy testować, co trenduje w sieci.
1: Oj, to prawda, będzie się dużo działo i ja już wam zdradzę, nie wiem czy mogę, ale zdradzę, będziemy mieli dla was bilety na świetne wydarzenie, więc koniecznie nas słuchajcie, bo naprawdę warto i będzie się działo.
0: Będzie się działo, a teraz lecimy z bangerem Huncho Malik Montana, Mami.
1: No ten numer naprawdę trenduje na socialach i jest w topce w Polsce, więc zróbmy teraz głośniej!

0: W Radiu Kiss FM, no, gramy najlepsze dropy i bangery i mamy najlepsze konkursy. W Radiu Kiss FM gramy K-pop, więc wiemy, że wśród naszych słuchaczy nie brakuje fanów koreańskiej muzyki i kultury azjatyckiej. A już w ten weekend Azja przejmuje Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Na smacznym targu czekają m.in. sushi, ramen, koreańskie przysmaki, będzie matcha, będzie K-pop, pokazy samurajskie i gry retro. Ale no, co trzeba zrobić?
1: No, my mamy dla was dwie poczwórne wbity. Jedna taka wbita uprawnia do odbioru jednego dania lub napoju z wybranego stoiska oraz do darmowego wejścia oczywiście na wydarzenie. Zasady są mega proste. Wbijacie teraz na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszą ikonkę WhatsAppa i nagrywacie nam głosówki, co byście najchętniej zjedli w weekend z kuchni azjatyckiej.
0: Ja bym najchętniej w weekend z kuchni azjatyckiej zjadł ramen, bo uwielbiam ramen. Wbijajcie na radiokiss.fm, bo czekają na was dwie poczwórne wbity. Jest jedna taka wbita, uprawnia do odbioru jednego dania lub napoju z wybranego stoiska oraz do darmowego wejścia na wydarzenie.
1: Radio Kiss FM. Radiokiss.fm. Co byś najchętniej zjadł w weekend z kuchni azjatyckiej? Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, bo tylko takie zgarną od nas wlotki.
0: A teraz sobie trochę pochillujemy. Wyobraź sobie, że jesteś na polu słoneczników, bo lato jeszcze trwa i liście wcale nie spadają. Czujesz to?
1: Wow, czuję to totalnie, ale musisz zrobić trochę głośniej, to poczuję to jeszcze bardziej.

0: słuchacie Radia Kiss FM i słuchajcie mnie teraz mega uważnie, dlatego że mamy dla was dwie poczwórne wlotki na mega wydarzenie, bo w ten weekend w Azję przyjmuje Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Na smacznym targu czeka naprawdę sporo smacznego jedzonka i wy możecie tam być, bo możecie zgarnąć od nas wlotki.
1: Możecie je zgarnąć, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki. Co byś najchętniej zjadł w weekend z kuchni azjatyckiej, bo czekają dwie poczwórne wbity, a jedna taka wbita uprawnia do odbioru jednego dania albo napoju z wybranego stoiska i darmowego wejścia na wydarzenie.
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm, tam się kierujcie. Co byś najchętniej zjadł w weekend w kuchni, z kuchni azjatyckiej? Najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas wlotki.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: To jest radio.

0: to promocja.
1: Imagine, że słyszysz w radiu
2: siebie.
1: No w sumie to jest taka opcja.
0: Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć tam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Autopromocja. Reklama.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Neonet, Neonet.
12: To korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
11: Neonet.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
15: Panie Pascalu,
19: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Media Expert.
21: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
22: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
23: No ja. Właśnie otwieram firmę.
22: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
23: To tak się da?
22: No ba.
24: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
25: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
26: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
29: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Teraz ostatnia reklama.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a Magda Gessler w szoku. Nie dlatego, że było mega niedobre jedzenie, no bo to swoją drogą, tylko dlatego, że Madzia nie mogła wejść do restauracji. Okazało się, że restauracja jest zamknięta i robią tylko jakieś imprezy okolicznościowe, wesela, chrzciny i tak dalej.
1: No, chyba nigdy taka sytuacja nie miała miejsca, ale jak tego nie widzieliście, to nic nie straciliście, bo klasycznie jedzenie było niedobre, ohydne i w ogóle tego się ludziom nie powinno podawać, czyli nic nowego.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę o tym, że do lekarzy w Polsce, no, chodzą już nie tylko ludzie. Zostańcie z nami.

0: Temper City w Radiu Kiss FM. Oj, buja ten numer, no ale teraz ja mam pytanko ważne do Darii. Słuchaj, wepchnął ci się kiedyś ktoś w kolejkę u lekarza?
1: No zdarzyło się, chyba jakaś starsza pani, której bardzo się śpieszyło.
0: Okej, no to skumajcie akcję z Zielonej Góry. Facet czekał na SOR-ze, a tu w kolejkę wskakuje mu szczur. No cóż, pewnie tylko chciał wskoczyć na 40 minut, zadać lekarzowi jedno szybkie pytanko.
1: No nie, ciekawe co szczurowi w zasadzie dolegało, przecież właśnie na tej podstawie ustala się kolejność wejścia do gabinetu.
2: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: A teraz moje ciało zaczyna gadać do ciebie. Słyszysz je?
1: Słyszę. Kocham. Kocham jak za każdym.

słuchacie Radia Kiss FM, a my mamy dla was świetne wlotki na super wydarzenie w Warszawie, bo w ten weekend Azja przyjmuje Pałac Kultury i Nauki i prosiliśmy was o głosówki, co byście na

0: drops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zabawę. Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca Tauron Arena Kraków.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
17: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
22: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
23: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
22: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
23: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
22: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Magda, wszystko w porządku?
26: Przepraszam, migrena.
27: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
26: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i

0: Dźwięk.
1: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0%. I do marca nie płacisz. RSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
7: Radio Kiss FM. To jest banger.
8: To nie dłuższe.

0: chciał, w radiu wow. Kiss FM, Dawid Kwiatkowski, dziękuję, pięknie, co? Piękna to jesteś ty, słuchaj, ślicznotko, ty się często przeglądasz w lusterku?
1: A zdarzy się, lubię.
0: No to mam dla ciebie złe wieści, bo nie będziesz mogła tego nawyku praktykować już w Kielcach.
1: Dlaczego?
0: No to słuchaj, rok temu miasto kupiło takie mega tanie lustereczko za 90 koła,
1: wow.
0: Wsadzone zostało w ziemię w centrum miasta, a teraz lustereczko pękło.
1: O nie, czy już nie będę mogła powiedzieć lustereczko, powiedz przecie.
0: Czy jak tupnę, to cię zmiecie? Show.

0: Wasted na antenie Radio Kiss FM. Ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali i jak ja lubię takie dropy.
1: Ja też uwielbiam takie dropy, a jeszcze bardziej uwielbiam nasz update Radio Kiss FM, który już za chwilę wbija, ale...
0: Ale najpierw posłuchajmy, co ciekawego dzieje się w naszym mieście. Let's go!
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: What's up? Co tam w Krakowie?
4: Paweł Chudzia, witajcie, cześć. Piątek, piąteczek, piątello. Czas oddać się piątkowemu i weekendowemu imprezowaniu. Ruszyła krakowska odsłona Festiwalu Muzyki Eksperymentalnej Unsound. Hasło Soft Power. A jak chodzi o muzyczną część, to dziś i jutro w hotelu Forum od godziny 21.30 do świtu odbywać się będą imprezy taneczne. Zabrzmią różne mutacje muzyki klubowej. Na koncerty można też wybrać się do Łaźni Nowej, gdzie na przykład dziś fuzja klubowej elektroniki z brzmieniami orkiestrowymi. Teraz idziemy do klubu spotkań Poczta Główna, gdzie dziś gratka dla wszystkich Swifties. Na głównym parkiecie impreza z muzą Taylor Swift. A w weekend na poczcie połączenie tanga ze współczesnym brzmieniem. W kinie pod Baranami jutro spotkanie młodych amatorów kina. Licealiści zobaczą Digger, nowy film Alejandro Inarritu z Tomem Cruise'em w roli ekscentrycznego magnata naftowego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: I jest już 16. 49 szkół na Mazowszu jest dziś zamkniętych. To po serii ataków. Tam, gdzie nie zawieszono zajęć, bezpieczeństwa pilnuje policja. Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach rozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. W całym kraju zamkniętych jest 59 szkół. Polacy coraz częściej biorą L4 z powodu zaburzeń psychicznych. Najczęstszą przyczyną jest długotrwały stres i depresja. Przegrana Iggy Świątek. Tenisistka odpadła w 1/4 finału turnieju WTA w Pekinie. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Szykuje się piąta odsłona hitowego Matrixa. Ma pojawić się za 3 lata. Oficjalnej daty jeszcze nie podano. Na razie nie wiadomo, czy wrócą Neo i Trinity.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Godzina 16 na zegarach i my z Nikodemem też się trochę czujemy już jak w Matrixie, ale spokojnie, my nie unikamy najlepszych dropów i bangerów.
2: Mamy ich sporo na tę godzinę przygotowaną. Zadbaliśmy też o najlepsze trendy, najlepsze newsy, co tutaj się w kraju i za granicą dzieje, także tego też będzie sporo.
1: No naprawdę w tej godzinie będzie się jeszcze działo sporo. Mamy piąteczek, więc wiecie, kochani, wy już trochę wychillujcie, wyluzujcie. I co? No bawimy się przy najlepszych dropach i bangerach!

0: antenie Radia Kiss FM. Numer prosto z latynoskiego TikToka, ale my teraz na polskie podwórko się przenieśmy, bo Sejm przyjął nową ustawę. Uchwalił nowe przepisy dotyczące mocnych napoi. Zakładają one nocny zakaz ich sprzedaży w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6, a także pojawił się zakaz reklamy i promocji, no tych wiecie, 6 plus 6 albo 12 plus 12.
1: No pięknie to brzmi, ale słuchajcie tego hitu. Wszystko inne jest złe, okropne, ale posłowie poparli poprawki, które umożliwiają produkcję polskich napoi, winogron, wiecie jakby o co chodzi, i sprzedaż tych produktów w internecie. No ja nie chcę nic mówić, ale zastanawiam się teraz, który polityk ma jakieś interesy w tym dziale.
2: Radio Kiss FM.
0: A teraz wjeżdża numer również prosto z TikToka, Alex Warren, Emerald Eyes. Zróbcie głośniej.

0: sali, a tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM. No i ja kocham, że mam tutaj takie przepiękne dziewczyny przede mną, bo jest, poza Darią jest ze nami też Julia od Sociali.
1: Dziękuję,
0: siemano.
1: Za piękny komplement.
2: No i... Kochana, co tam się fajnego dzieje w socialkach u nas?
1: No, byliśmy dzisiaj na premierze albumu z Kolima, a także jest dzisiaj piątek, więc będzie Kiss Music Friday, więc głosujcie na największe bęgery.
0: Słyszeliście, wbijajcie na nasze sociale.
3: Radio Kiss FM.
2: A już zaraz o najmodniejszym zwierzęciu tego sezonu, także koniecznie z nami bądźcie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
2: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
1: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
2: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
1: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Teraz ostatnia reklama.
16: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
17: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
15: Po reklamie.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. Na sporo ostatnio słyszymy o narastającej populacji dzików, szczególnie w Warszawie. Coraz więcej z nich trafia do miast.
1: No i co w zasadzie, no to nie wiemy czemu, o co tym dzikom chodzi, że one są w mieście. Nasze typy są takie: dobra komunikacja miejsca, w szczególności metro z Lasu Kabackiego do Lasu Bielańskiego.
0: Yes. Dużo lokali z maczą, jest zielona jak las, ale obstawiamy, że jak zobaczą ceny mikrokawalerek w mieście, jednak zdecydują, że no las to jest to.

0: Ring My Bell na remiksie z Matą w Radiu Kiss FM. No takiego fitu potrzebowaliśmy, bo on przejął wszystkie sociale, totalnie.
1: Oj, to prawda, a my w tej godzinie zagramy jeszcze takie numery, które przejęły już nasze sociale. Na przykład będzie Nicole Kidman albo nowy utwór Sary James, Zrób to dla mnie, który jest świetny.
0: Kocham Sarę James, słuchajcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A poza najlepszymi dropami i bangerami już niedługo wbiję mocne info dla tych, którzy być może nie mają samochodu.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM i Only Ważne Infomordeczki. Niektórzy chcą, żeby wasze besties były, czyli my, były z wami wszędzie i jest na to protip.
1: Koniecznie ściągajcie naszą apkę, żeby wszystko wiedzieć. O nie, ktoś mnie tu smyra, Nikodę musisz powiedzieć.
0: Żeby wiedzieć, co jest up to date. Macie tam przekierowanie na nasze sociale i nieważne, czy w aucie, czy poza nim, macie nas pod ręką.
2: Radio Kiss FM.
0: A już zaraz o zgrzycie na linii Kardashian-Lawrence, także koniecznie zostańcie z nami.
2: To jest Radio Kiss FM.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
6: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Krakowie. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 5 czerwca. Tauron Arena Kraków.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan.

0: cenę w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
3: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,99 za kilogram. Aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Storm to ten numer wszędzie trenduje, wysłuchacie Red X FM, no a teraz czas na mini zgrzyt na linii Kardashian Lawrence.
1: No, dobra, opowiadaj, o co tam chodzi w ogóle.
0: No to słuchaj, Jennifer Lawrence powiedziała, że Kourtney Kardashian jest bardziej wkurzająca niż kiedykolwiek. Czemu? A bo zdaniem Jennifer wszystko w jej przypadku jest ogłoszeniem typu zmieniam styl, mam nowego chłopaka. Powiedziała, że laska, noś sobie co chcesz, randkuj z kim chcesz i daj sobie żyć.
1: No Kourtney jest chyba zła, bo Jennifer powiedziała to, co w sumie wszyscy myśleliśmy.
0: A ja myślę, że ten banger jest mocny.
1: Kocham, zrób to głośniej i zrób to dla mnie.

0: Kendrick Lamar, So Good, Radio Kiss FM, It Is So Good i takiego bangeru potrzebowaliśmy na ten piąteczek.
1: A będzie jeszcze lepiej i ty wiesz już dlaczego. I wydaje mi się, że nasi słuchacze już też wiedzą, ale ja to teraz powiem.
0: Lecisz.
1: Już za chwilę wbije update Radio Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co tam fajnego dzieje się u nas w mieście.
2: Co tam w Krakowie?
3: Paweł Hucia, cześć. Kolejną porcję imprezowania zaczynamy od klubu Prozac, gdzie jutro po letniej przerwie wjedzie Rage. W nocy będzie też hipnotyczne techno oparte na groove'ie i analogowym brzmieniu, a to zapewni Deas. W Szajnie dzisiaj tradycyjny pojedynek DJ-ów Video vs Audio, a jutro Night of Champions i na parkiet porwą was największe klubowe sztosy. W klubie 30 jutro Golden Sax, gościem będzie Tomasz Drabik, który ze swoim saksofonem współpracując z DJ-em stworzą niesamowite show. W klubie STK 47 Warehouse dziś głębokie i hipnotyzujące techno, a klub Lastrico w sobotę świętuje dziesięciolecie i to będą urodziny pod znakiem Pokus. Szykujcie się tam także na imprezę 24 października, podczas której energia The Prodigy połączy się z bezkompromisowym brzmieniem drum and bass i breakbeat. Za sterami znani i doświadczeni DJ-e, którzy zabiorą was w podróż przez kultowe brzmienia The Prodigy.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy już 17. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole pod Radomiem śmiertelnie ranił nożem jedną osobę. Spędzi tam 3 miesiące. To był gorący poranek w warmińsko-mazurskich szkołach. Uczniowie wszczynali fałszywe alarmy. Wszystkie były sprawdzane. Policja grozi, że będzie wyciągać konsekwencje. Rynek słodyczy w Polsce ma się coraz lepiej, zwłaszcza jeśli chodzi o czekoladę. Dotychczasowi liderzy, to znaczy piwo i wódka, spadły na drugie i trzecie miejsce. Największym rynkiem słodyczy czekoladowych są Stany Zjednoczone. Teraz bez jaj. Obchodzimy Dzień Jajka i z tej okazji GUS wyliczył, że w zeszłym roku wyprodukowano w Polsce rekordową liczbę jaj. Ponad 14 miliardów. To o 100 milionów więcej niż rok wcześniej. Jemy też rekordowo. Średnio na głowę jednego Polaka przypadło 218 zjedzonych jaj.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: A teraz z jajami, bo wlatujemy w tę godzinę na pełne i naprawdę będzie się sporo dzisiaj jeszcze u nas działo.
4: Gramy najlepsze dropy i bęgery, mamy najlepsze ploteczki, których jest naprawdę dużo, w ogóle chyba jak nigdy, no i do tego mamy najlepsze newsiki.
3: I też dropy i bęgery, bo tego naprawdę w tej godzinie będzie sporo, także pamiętajcie, żeby za każdym razem robić coraz głośniej.

0: of Mind w Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i węgery tylko u nas. A teraz ważne info, bo były chłopak Faustyny robi z siebie totalnego... Najpierw chłop przepraszał za sytuację za streama, a teraz zachowuje się fatalnie. Nazywa siebie wielkim aferzystą, a robi po prostu przykre dla Faustyny ruchy.
1: Będzie walczył na gali freakfightowej i pojawiło się pełno filmików związanych z tym wydarzeniem, ale takich, wiecie, totalnie żenujących. Ludzie ze świata influ od razu zaczęli to komentować. Na przykład Julia Żugaj napisała: co za żenada, Julia Machunik, od takich właśnie, drogie dziewczyny, uciekamy jak najdalej.
0: Były też komentarze takie jak: ale wstyd, obrzydliwe, człowieku miej honor, ej, zdrowy jesteś, oby to było AI. Było naprawdę też dużo emotyk klauna i absolutnie nas to nie dziwi, a chłop nadal będzie mówił, że to wszyscy są inni, że wszyscy inni są źli. No cóż, skończy się szybciej niż zaczął.
2: Radio Kiss FM.
1: A teraz na szybko wlatujemy z All The Things She Said na antenie Radio Kiss FM. Let's go!

0: Na antenie Radek i Stefan. Daria, ktoś za tobą stoi?
1: Kto?
0: Nie no, jaja sobie robię. Dziś obchodzimy dzień jajka. No i chcielibyśmy od was posłuchać, z czego najbardziej lubicie robić sobie jaja.
1: Ja lubię z ciebie, z moich znajomych i w ogóle ze wszystkich ludzi.
0: Wbijajcie na radiokis.fm, przekierowanie na WhatsAppa i czekamy na głosóweczki albo wiadomości, ale lepiej głosóweczki. Z czego najbardziej lubicie robić sobie jaja?
1: Najbardziej kreatywna głosówka zgarnie od nas fajne rzeczy z naszego kisowego merchu, także warto się postarać. Z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja? Radiokis.fm, tam nas znajdziecie.
2: Radio Kiss FM.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Radio Kiss FM.

0: To promocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra.

0: Ci do Radia Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Do mojej Biedronki. Każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
15: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
16: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Mamo, źle się czuję.
22: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
20: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: W Parku Handlowym Zakopianka zaczynamy nowy sezon z nagrodami. Zrób zakupy za minimum 150 zł. Zagraj w urodzinową grę i wygraj parasol lub stylowy plecak. Akcja trwa w piątki i soboty przez 3 pierwsze weekendy października w Parku Handlowym Zakopianka.
1: Teraz ostatnia reklama.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Po reklamie.
23: Radio Kiss FM.
1: To jest radio
24: Kiss FM. Słuchacie Radio Kiss FM i przed chwilką prosiliśmy was o to, żebyście do nas pisali i nagrywali głosówki, z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja i naprawdę wasze pomysły są świetne.
25: Dostaliśmy na przykład tutaj wiadomość od Marka z Wołomina. Napisał nam, że najbardziej lubi sobie robić jaja z polityki. No to chyba jest nasza cecha narodowa.
24: To mnie kompletnie nie dziwi, a Karolina napisała, że lubi sobie robić jaja z Czechów i z ich pięknego morza.
25: To też nasza cecha narodowa.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
25: A jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, z czego najbardziej lubicie sobie robić jaja, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Czekamy na głosóweczki.

0: Ropy i Węgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze przypominajki, bo mamy dla was teraz ważne info.
1: Jest to bardzo ważne info. Wbijajcie nie codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 7 na Easy Morning z Julią Wasilewską.
0: Ona wam umili ten poranek do godziny 11 świetnie, także koniecznie musicie z nią być, pisać jej wszystkie miłe słowa również.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w radiu Kiss FM. I w tej godzinie jeszcze tych dropów i bangerów będzie naprawdę sporo, bo na przykład puścimy wam Maloma Toda, O co chodzi też wbije.
1: Będzie Więcej nieba, będzie Luna, będzie Earrings, także naprawdę będzie się działo, więc koniecznie słuchajcie radia Kiss FM.

0: to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
1: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
2: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
3: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
2: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
3: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
2: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
4: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Andorra w Krakowie.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 30.

0: 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I słuchajcie, mamy mega ważne ogłoszenie.
1: Mega ważne ogłoszenie, bo dzisiaj od 18, czyli już zaraz, via Kiss Music Friday. Największe premiery tygodnia, numery stopki. No i ważne info, nie będziemy sami, także koniecznie nas słuchajcie.
2: Radio Kiss FM.

0: O co, Oki, Lolek, więcej nieba w Radiu Kiss FM, a już zaraz wbijamy z update'em.
1: Ej, ale czemu się drzwi otworzyły? Co tu robią Lale Gersbent? Monika Kociołek? What the hell? Co
0: dobra,
1: tu się dzieje?
0: Słuchacze, my idziemy ogarnąć, co się dzieje, a wy posłuchajcie update'u Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Drożej na stacjach paliw. W weekend i poniedziałek litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6,97, a diesla 8,06 zł. Hubert Hurkacz przeszedł do historii. Tenisista po raz pierwszy w karierze ograł legendarnego Serba Nowaka Dziokowicza. Wrocławianin był górą w drugiej rundzie w Szanghaju. 6-4 i 6-3. Hurkacz wcześniej przegrał z Dziokowiczem 8 meczów z rzędu. Policja we Francji odzyskała 2 obrazy Renoira. Są warte nawet 10 milionów euro. Zdrabowano je miesiąc temu. Jest praca dla trenera piłkarskiego. Takiej osoby szuka Związek Piłki Nożnej w Ganie. Trzeba wysłać tylko CV. Adres znajdziecie na jego stronie internetowej.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Kiss Music Friday. Największe dropy i bangery w Radiu Kiss FM. Lale przyjmują Radio Kiss FM.
5: Hejka!
6: Siema!
5: Siema!
6: Tutaj Lale! Witamy was serdecznie. Lale, czyli Monika, witam.
5: Maja, hejka.
7: Olivia.
8: Jula, siemano.
6: I dzisiaj przejmujemy ten program.
7: Wyrzuciłyśmy prowadzących ze studia, słuchajcie. Oficjalnie prowadzimy tę godzinę w Radiu Kiss FM.
8: No i standardowo w tej godzinie pojawi się wiele premierowych numerów i też takich, które podbijają playlisty na świecie i w Polsce.
9: Ale żeby rozpocząć tę godzinę na pełnej, to już teraz przedpremierowo usłyszycie nasz pierwszy numer. Mega się cieszymy!
6: Mega się cieszymy, mega stresik! No dobra, to co? Włączamy!
7: Let's go!
6: Let's go!
7: Lala!
2: Lale przyjmują Radio Kiss FM. Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Siemano, tu Lale, a wysłuchacie Kiss Music Friday, czyli godzinę najgorętszych premier w radiu Kiss FM. Dzisiaj wyszła nasza pierwsza nuta i dlatego wbiłyśmy z premierą.
2: No, ale bardzo nam się tutaj spodobało, więc stwierdziłyśmy, że przejmujemy tę godzinę.
3: Opowiemy trochę o sobie. Moniczka może opowie, jak to się zaczęło.
4: No słuchajcie, skąd wziął się pomysł na projekt? No to ja tutaj poczułam, że ta przestrzeń w Polsce jest jeszcze nie zagospodarowana. Ej, ja mam zawsze problem z tym słowem, musicie mi pomóc. Zagospodarowana. Tak, dosłownie mam zawsze problem z tym słowem. I stwierdziłam, że wlatujemy, rozjeżdżamy elegancko.
1: Dokładnie.
4: No. A teraz, moi drodzy, kolejna piosenka niech poleci.
3: No to co? Duet Szaran, Michał Wiśniewski w piosence Nie pozwolę. Let's go.
1: Let's go. They ain't ready
0: for this. To jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
5: Bym teraz wątpił w to, co wierzę od lat.

0: Radio Kiss FM.
1: Siema, to jest Kiss Music Friday w Radio Kiss FM. Dzisiaj przejęły Radio Lale z okazji premiery naszej pierwszej piosenki Ej Lala. Jak sobie poradziłyśmy, dziewczyny? Chyba dobrze sobie radzimy, co?
2: No, jest tak, okay. Tutaj kiwają okay. Głową, że tak, jak na pierwszy raz to powiedzieli nam, że dobrze. Moi drodzy, w ogóle jesteśmy bardzo zadowolone, że nas propsujecie w komentarzach, że te zasięgi rosną z godziny na godzinę. Sprawdzamy wszystko i bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy, bo jest to nasz debiut i byłyśmy ciekawe, jak to wszystko się potoczy. A z dnia na dzień rosną nam Instagramy, rośnie wszystko, więc mega jesteśmy podekscytowane.
3: Tak, dziękujemy bardzo za to. Ale dobra, myślę, że koniec tego mówienia, dziewczyny, bo czas na kolejną dawkę dobrej muzy.
4: Oh yes.
5: Tak, już teraz bija numer, który jest topką na świecie. Adela Ain't in LA w Radiu Kiss FM.
0: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Maja, Young Leosia i Lay Me Baby. A tu Lale, czyli Maja,
2: Aniczka,
3: Olivia
4: i Ula. A wy słuchacie Kiss Music Friday w radio Kiss FM.
2: Dzisiaj przejęłyśmy antenę radia Kiss FM i mamy dla was przygotowane najświeższe premiery i numery, które teraz cały czas trendują w socialach.
3: Już na początku tej godziny zagrałyśmy nasz nowy numer, ale stwierdziłyśmy, że skoro jesteśmy tutaj same, no i przejęłyśmy to radio, to jeszcze w tej godzinie będziecie mogli usłyszeć nasz numer.
4: Oh yeah.
2: Ale to potem. I jeszcze obiecujemy wam, że opowiemy wam więcej o tym numerze i o wszystkich kulisach. Ale zanim to jeszcze musicie z nami być trochę i trochę poczekać.
3: Tak, pogadamy o teledysku, który też dzisiaj wyszedł.
4: Ale o tym więcej już za chwilę i koniecznie z nami bądźcie. Bo Lale przejęły Kiss Music Friday w radiu Kiss FM.
0: Lale przejmują radio Kiss FM.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: To jest radio.

0: autopromocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.
0: Yes. Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
15: A flat white?
12: Też.
15: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
18: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530-001-130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Masz Szkodę? Nie ma problemu. Naprawy gwarancyjne, profesjonalna likwidacja szkód i samochód zastępczy na czas naprawy. Wszystko w jednym miejscu. Grupa Autoremo. Długoletnie doświadczenie i fachowa obsługa, na którą możesz liczyć. Odwiedź naszą stronę www.autoremo.pl w zakładce Likwidacja Szkód.
3: Teraz ostatnia reklama.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Po reklamie.
5: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi.
6: Lale przejmują radio Kiss FM.
7: Ejka, tu znowu Lale, które przejęły Kiss Music Friday w radio FM. Kiss FM, oczywiście.
8: Mamy jeszcze sporo ciekawostek przygotowanych na dzisiaj, słuchajcie. Standardowo pogadamy o naszej nowej piosence Ej Lala, bo to jest bardzo ciekawy temat i troszkę opowiemy tutaj o teledysku naszym również. I zagramy w naprawdę fajną grę.
9: Ale też za chwilę opowiemy o kulisach i ciekawostkach, o czymś, czego pewnie się nie domyślacie.
8: O różnych smaczkach. Projekt.
10: Tak, ale najpierw obczajcie ten numer, który pojawił się dzisiaj i jest świetny. Bambi i BDS w numerze Cyrk. Lecimy.

0: Radio Kiss FM.
1: Moi drodzy, to znowu my. Nigdzie się nie wybieramy na razie. Czyli Lale w Radio Kiss FM Music Friday. No i właśnie pogadamy sobie teraz trochę o teledysku, o naszych pomysłach i inspiracjach.
2: Tak, no to pewnie jak widzieliście zapowiedź klipu, taki fragment, gdzie rozmawiamy przez telefon i planujemy tą przygodę. Pamiętacie film Mean Girls? Myślę, że to jest klasyk, to są też te czasy.
1: Myślę, że tak, myślę, że każdy oglądał.
2: Więc właśnie ten film był inspiracją między innymi. Finalnie ten fragment, który widzieliście na przykład na Instagramie, nie wleciał do samego klipu, ale na przykład Step Up.
1: Step Up też był wielką inspiracją. Jak mogliście zauważyć naszą choreografię, gdzie tańczymy z wieloma tancerzami i my tam w środku.
3: I mamy taki
1: fajny vibe, właśnie inspiracja.
3: Taki
1: luźny. Taki klimat chciałyśmy właśnie oddać w naszym teledysku.
2: Cała ta taka brudna hala, te światła. Myślę, że oddałyśmy ten klimat tych lat.
3: Lat 2000.
1: Tak.
3: To właśnie było.
1: To jest bliskie, myślę, naszym sercom po prostu i to chciałyśmy przekazać.
2: No i same stylizacje też były inspirowane mocno właśnie Bratz, Spice Girls, Christiną Aguilerą właśnie za czasów.
3: No a co się działo na klipie? Długo nagrywaliśmy bardzo nasze solowe sceny. Mm-hmm. To nam zajęło tak naprawdę większość dnia. No i na koniec już zmęczone na tą halę weszłyśmy. Ja się w ogóle wytarzałam w tym. Tam było pełno piachu i sobie usiadłam.
2: Tak.
3: I
2: mężczyzna sobie usiądzie.
3: Tak.
1: Ale dziewczyny, musicie przyznać i myślę, że to właśnie... Ta druga część naszego teledysku poszła nam bardzo szybko, bo tak naprawdę my nie miałyśmy za dużo powtórek. My po prostu weszłyśmy, zrobiłyśmy robotę i dacie...
3: I wszyscy byli w szoku.
1: Tak.
2: Tak, bo to jest dosyć wymagające tyle osób tańczących zgrać.
1: Tak,
3: no,
1: tak.
3: Dałyśmy radę super, kochane.
2: Tak,
3: no. Jestem z nas mega dumna. A teraz, kochani, nie o teledysku, tylko o muzyce, bo już teraz wlatuje René i Charlie Moncler z numerem Podeszwy w Kiss Music Friday. Yeah!
0: Lale, przyjemnie.

0: Radio Kiss FM. No, wy słuchacie Kiss Music Friday w Radio Kiss FM. I teraz wjeżdżamy, słuchajcie, z grom. I pamiętajcie, my tutaj jesteśmy dalej, lale. I tak jak wam obiecałyśmy, to właśnie teraz będziemy sobie zdawać pytanka.
1: Tak, i to będzie świetna okazja, żebyście no troszeczkę lepiej nas poznali.
2: I my, żebyśmy się lepiej poznały.
0: No, to jest prawda.
1: No to co?
0: Pierwsze pytanie. No to dobra, która szybciej nauczyła się układu tanecznego do naszego teledysku? No to chyba jest
3: Maja. Maja,
1: tancerka.
3: Main dancer zespołu.
1: Szybko poszło.
0: Szybkie pytanko. No dobra, no to dalej lecimy. Która najprawdopodobniej jako pierwsza trafiłaby do aresztu? To mocne pytanie.
2: Dobra, ja bym odpuliła najpierw Maję.
1: Też bym odpuliła Maję.
2: Na pewno. I Moniczkę.
0: Serio?
2: Ja właśnie chciałam powiedzieć,
1: że Moniczkę chciałam dać.
2: Moniczka musi dbać o PR, ona nie może iść do aresztu.
1: Aczkolwiek nie patrząc na to, na ten cały PR i tak dalej, to jakoś tak mi się wydaje, że Moniczkę...
3: No dałbym siebie.
2: Nawet przez przypadek.
1: Tak mi się kojarzy.
0: Ja bym właśnie dała totalnie.
3: Ej, serio?
1: Tak. A Oliwka też dałaś Monikę?
2: No jak nie Monika, to pewnie ty, Jula.
0: Pięknie, kurde, Jula.
2: Powiedziałam, że jesteś prosto z mostu i...
1: Dobra, no to dalej.
0: Kolejne pytanko. Dalej. Która miała więcej chłopaków?
1: To jest ciekawe pytanie.
0: Nie mamy pojęcia, więc musimy trochę tak strzelać. No i ja bym strzeliła, że Oliwka.
4: Ja też właśnie.
1: Ja też bym dała Oliwkę.
2: A ja bym strzeliła...
0: A ile miałaś?
2: Moniczkę, bo jestem starsza.
0: Jestem najstarsza, ale ja miałam tylko jednego.
1: No Oliwka, ile ty miałaś?
2: Ja miałam... No dwóch.
0: O, a wy? Dwóch.
4: No ja jednego.
1: Jednego.
0: O, dobrze powiedziałeś, że super.
1: No, tak, dobra. Tak.
0: Dobra, kolejne pytanko. Która częściej się spóźnia? No okej, okay, no. A możemy przejść do kolejnego?
1: A nie, a może nie możemy.
0: No to co, ja myślę, że... Julia Maja!
1: My myślimy
4: na odwrót.
1: Jednogłośnie myślę, że...
0: Przyznaję się, trochę się spóźniam, to prawda, ale pracuję nad tym. Żeby się nie spóźniać. No dobra, ostatnie pytanie. Która siedzi najwięcej na telefonie?
3: O matko!
2: Ogólnie myślę, że Moniczka, ale teraz to już wszystkie siedzimy
1: chyba
2: na telefonie
1: tak.
2: Mega dużo, bo mega dużo się dzieje w social mediach, więc ciągle coś tam sprawdzamy, nagrywamy.
0: Tak, ale ja się przyznam, że jestem uzależniona trochę, no.
2: Ja też jestem.
0: Masakra. Zostawcie telefony, tak. Taka rada do młodszych słuchaczy, zostawcie, idźcie na spacer. Jeszcze są w miarę ciepłe dni, zaraz będzie minus,
1: tak,
0: kurde, 100
1: stopni. Proszę, wychodzimy na pole.
0: Wychodzimy i zostawiamy telefon.
3: O Boże,
0: i ja dzisiaj też się do tego, na pole, ta co mówi.
1: Kraków pozdrawiam, najlepszy po prostu Kraków mój, pozdrawiam wszystkich.
0: Dajcie znać, czy na pole, czy na dwór. A my? Słuchajcie, dziewczyny, lecimy dalej, tak?
1: Tak.
0: Malik Montana i Huncho z numerem Mami w Radiu Kiss FM. Hanco.

0: Radio Kiss FM.
1: Girl in Red z utworem Blue na antenie Radia Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday, które przejęłyśmy.
2: Słuchajcie, stwierdziłyśmy, że trochę tutaj poszpącimy i zmienimy tą playlistę, prawda?
3: No bo skoro my tu jesteśmy prowadzącymi, to możemy. I tak jak pewnie słyszeliście, na początku zagraliśmy nasz premierowy utwór Ej Lala i za chwilę zagramy go jeszcze raz, bo czemu nie?
1: Tak, także koniecznie z nami bądźcie, bo trochę więcej o nim opowiemy.
0: Lale przejmują Radio Kiss FM. Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie.

0: Uczyła się cierpliwości. Zabrała z nich 28 minerałów i ciepło ukryte głęboko pod Tatrami. Dziś wypływa w termach Bukowina. Jednych uspokaja, innych napędza do działania. Każdemu przypomina, że to najlepsza droga do równowagi. Sztuka relaksu zaczyna się od wody. Odetchnij w termach Bukowina.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Przyjdź do salonu Skoda Grupa Luzar, Wieliczka Krakowska 33 i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy.
11: Skoda.
12: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
18: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
17: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
19: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Teraz ostatnia reklama.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
20: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A filet z kurczaka tylko 9,90.

0: 69 za kilogram, aż 59% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,70. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Kiss Music Friday. Gramy to pierwsi.

0: Lale przejmują radio Kiss FM.
1: Siema, tu Lale i dzisiaj my przejęłyśmy Kiss Music Friday w radiu Kiss FM. Słuchajcie, tyle nowych premier, między innymi premiera naszej pierwszej piosenki Ej Lala.
2: Tak, i dzisiaj troszkę jeszcze w tej chwili z wami jesteśmy i opowiemy takie smaczki, na przykład stworzenia samej piosenki. I ja tutaj mam, Jula, jedną taką rzecz. Juli się nie podobało, ja wymyśliłam. Jest ten fragment. Thank you, next. W kolejce następny. Jakby taki back, trochę takie, że język wystawiasz.
3: Back, to
2: i Julka
3: back.
2: Na początku była jak, oh my god.
1: Julka, co to za
2: nie,
1: back?
2: Nie.
3: Takie,
2: tak,
1: jest Ameryczka, kochana.
2: Ale ja mówię, dziewczyno, zobaczysz, to będzie dobre. I finalnie chyba ci siedzi.
1: Tak, i każda próbowała zrobić ten dźwięk. Finalnie każda podchodziła po kolei.
2: Tak, i Oliwka zrobiła najlepiej. Bek.
3: Powiedzmy, że jest dobrze. Jeżeli też chodzi w sumie o sam proces powstawania piosenki, jak na przykład dzielimy się właśnie różnymi fragmentami, to też wygląda w ten sposób, że działamy tak naprawdę wszystkie dla dobra naszej grupy i każdy po prostu śpiewa całą piosenkę, a potem finalnie wybieramy te fragmenty, gdzie każda z nas po prostu brzmi najlepiej. Więc
2: żeby
3: tak wygląda
2: finalnie piosenka brzmiała dobrze.
3: Tak, dokładnie.
1: Tak jest. No to co? Usłyszymy teraz jeszcze raz naszą nutę.
2: No tak, bo przejęłyśmy to radio, więc włączamy sobie.
3: Dokładnie. Kto nam zabroni?
2: Let's go!
1: Ej, Lala.
0: Lale.

0: Radio Kiss FM.
1: Hello, hello!
2: Nie, to są my!
1: Tak. Słuchajcie, tutaj zdążyłyśmy sobie potańczyć troszeczkę naszą choreografię.
2: Ale już, słuchajcie, wychodzimy stąd. Już godzina minęła, więc no dobra, no już...
3: Już myślę, że tak dobrze nam pracę już oficjalnie.
1: Tak, może nie, profesjonalistom,
4: proszę bardzo.
3: No to dziękujemy dziewczyny, że do nas padłyście. Jak się prowadziło w radiu?
2: Super.
1: Fajnie, trochę stresik.
5: Nie ma adrenalinka taka.
2: Tak, ale podziwiamy was naprawdę.
1: Cztery babki to jest troszeczkę chaos, ale fajnie, fajnie
6: ja
1: było.
6: Po dzisiaj się naprawdę boję. W sensie, ja nie wiem, czy my jeszcze będziemy mieli nasz program po dzisiaj. Naprawdę, bo rozwaliłyście system.
5: Dziękuję.
3: Dobra, dziewczyny, ale ja słyszałam, że wy za niedługo coś już może będziecie wydawały. Czy to prawda?
2: Tak, i słuchajcie, możecie w klipie wyczaić mały smaczek podpowiedź, co a propos właśnie kolejnej piosenki, która jest, będzie szybciej niż myślicie.
3: No dobra, czyli jak już wydacie, to wbijecie do nas, to jest pewne.
2: Tak, tak.
5: Oczywiście.
3: No to my dziękujemy wam, było świetnie. Możecie częściej wpadać i nam tam zabierać pracę.
2: Dobra, pomyślimy.
0: Super. Radio.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu, wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
14: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
18: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
18: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
18: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz

0: Promocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
4: Bo nie mam żadnych objawów.
5: Bo nie mam czasu.
6: Bo boję się diagnozy.
7: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
8: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
3: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Au! Znów ten ból.
15: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
16: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
19: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na ciebie.
19: Dedykowany opiekun techniczny jest na twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, twoim dostawcą usług multimedialnych.
3: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
4: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.
2: Radio.
20: myślał? Kto miał jedynkę na ulicy w wieku 16 lat? Z kogo się śmiali?

0: Generácia. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
1: No nie wiem.
0: Dobra,

0: 10 do rádia Kiss FM. Jobs and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
10: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
9: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: to promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers.

0: autopromocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap. W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.
1: Drops and bangers.
2: Don't

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

and bangers. Play

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.